0: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
1: Wy słuchajcie Dnia z Racja, 5 czerwienia, u piatnicu. Chcę jeszcze na chwilę wiernuca do rozmowy z Igorem Slučakom, jaką prowiela Julia Siwiec, i do też sumnego stanu białoruskiej mowy. Takie aż same problemy mają już Białorusy u Polszczy. Może nie takie aż same, bo u nas problema krychu inna. Nie achwota wywuczać białoruską mowę i zaosiody gety odkaz, jaki ja, jak szmatgodowy nastawnik, tak samo czuł z wustą mnogich swoich wuczniów. No na woszta nam wywuczać białoruską mowę, kali ja je nie choczuć wywuczać nawet u Republicy Białoruś. Ciapier sytuacja jeszcze gorsza, ja tam totalna ja baraćba z białoruskiej mowy, no ale kali padumać, to u Mieńsku białoruską mową, w białoruskich szkołach wuczyć się 3,5 tysiąca dzieci. To mięż bolsz jeszcze nie dał na tolki wuczniał, jakie ja wywuczali białoruską mową, było sierot białoruskiej nacjonalnej mniejszości u Polszczy. Dowoli sumna humna, heta usioby gradaje. Pradałżajem nasz efirm. A dziś ci paśla czarchowej pieśni raz powiadu wam jeszcze raz pro nadworie.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Pierwsza godzina dnia z racją. Piątego czerwienia u piatnicu nabliżaj się do końca. Ale ja witaju wielmi serdecznie wszystkich tych, jak ja się razem z nami u ten deszczliwy dzień. Spodziewam się, że to nas słuchajecie. I słuchajecie nas i po radio, i u sieciwie. Słuchajecie nas i u Polszczy, na naszym Pamierzy. I słuchajcie nas u Białorusi. Pamiętajcie tylko, siabry, tu u Białorusi bądźcie wielmi aściarożnymi, kali nas słuchajecie. Ale my wielmi rady, że to wy razem z nami i starajem się donosić do was te informacje, jakie ja do was pełna u inszy sposób nie popadajuć. A tych informacji będzie bolsz użo pras niepełnych 7 chwilin, kali Wala Lajewskaja zaczytaje nowe nowiny. A sierot tychże nowinał będziesz to na Jen Asamblei, Organizacja Bielanych Nacji Białoruś, prahalasowała suprać gruzińskiej rezolucji pra uciekaczów, że Białorusa deportowali z Gruzji u Armieniu, i że Ukraina i Rosja prawiali czargowy obmien polonnymi. Czekaję nowego wypusku nowinał, a do tego, że jany już obuduć, zastaje się tylko 5 chwilin.